telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobiwani yini beda chakki kara chel kede giki en chocha chelo da pun mede kobiwani tie kare menyualo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tong rot ko ba yini nada diyo chunywa yini nada chung kedwa akadu tia be nyo tia rai kogolong wano duwa mo borri.